0: gazety pełne słońca.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: kalendarzu poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Na zegarach jest 6:00, w radiu gra. Czas na pierwsze dziś informacje.
1: Donald Trump zapowiedział tej nocy kolejne rozmowy z Iranem. Negocjacje z Teheranem mają się rozpocząć po południu czasu polskiego. Jak wyjaśnił prezydent, zrezygnował z planowanego ataku na Iran po prośbach Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz, jak twierdzi, także samego Iranu. Trump powiedział, że liczy najpierw na porozumienie dotyczące cieśniny Ormus, a następnie umowę w sprawie programu nuklearnego Iranu. Zastrzegł jednak, że Stany Zjednoczone pozostają gotowe do użycia siły, jeśli rozmowy kończą się niepowodzeniem. Irańskie media państwowe tymczasem zaprzeczyły, by Teheran zwracał się do Waszyngtonu o odwołanie planowanego ataku. Za oceanem pożary pustoszą stan Waszyngton. Ponad 600 budynków zostało zniszczonych, a około 60 tysięcy osób ewakuowano z rejonu miasta Spokane na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. W całym stanie aktywnych jest 15 pożarów, które strawiły już ponad 100 tysięcy hektarów terenu. Władze nie informują na razie o ofiarach śmiertelnych. Gubernator za to ogłosił stan wyjątkowy. Blisko 12 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu. A w Polsce organizacje pacjentów apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Ta ustawa przed weekendem została już uchwalona przez parlament, teraz trafi właśnie na biurko prezydenta. A komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Ostateczne zapisy ustawy Lex Szarlatan zakładają, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł nakładać kary finansowe, nawet do 1 000 000 złotych, na firmy, które oferują nielegalne terapie bez dowodów naukowych na to, że mogą wyleczyć, i do tego będzie mógł nakazać zablokowanie stron internetowych, które promują właśnie pseudomedycynę. A takie sytuacje regularnie się zdarzają, potwierdza Joanna Frączak-Kazana z Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia.
3: Do naszej fundacji zgłaszają się osoby, które chcą na przykład uruchamiać zbiórki na finansowanie terapii o nieudowodnionej naukowo skuteczności.
0: Na dobry początek dnia w Radiu Gra sprawdzamy, co ciekawego w pogodzie w Toruniu. Niezbyt to ciepła noc była, 13-14 stopni o poranku, ale w ciągu dnia będzie więcej, nawet dużo więcej. 27-28 zapowiadają synoptycy. Myślę, że tutaj jeden stopień więcej nawet może się pojawić. Do tego sporo słońca. Po południu mogą pojawić się chmury, ale opadów z tych chmur się dziś w Toruniu i w całym regionie tak naprawdę nie spodziewamy. Dzień dobry, tak na spokojnie, powoli wstajemy, budzimy się, poniedziałek, owszem, ale spokojnie, to podobno mija. Piotrek Olszowski, dzień dobry, cześć, wakacyjne rano i dobrze przed nami, razem na tej fali w Radiu Gra, jesteśmy do 9:00.

wakacyjne rano i dobrze w radiu gra na tej fali. Tak, budzimy się, budzimy was, no i budzimy naturę również do życia, chociaż jak spoglądam sobie w prognozy pogody na najbliższe dni, taką długofalową, dwutygodniową nawet znalazłem, to natura różnie będzie z nami współpracowała. Czasem mniej, czasem trochę bardziej. Więcej szczegółów pogodowych w tym programie, w tym paśmie, w tym radiu, w radiu gra również przed nami, ale wcześniej już za chwilę zajrzymy sobie też do kalendarza. Zostańcie blisko radia.

O poranku w Radiu Gra oczywiście w poniedziałek 3 sierpnia w imieniny Lidii, Nikodema i Kameli. Wszystkiego dobrego, chociaż widzę na tej długiej liście również Piotra, Szczepana, Augustyna, Miłosława, Symeona, Nikodema i Cyra. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Wśród świąt nietypowych mamy Dzień Arbuza. To jest taki czas, kiedy warto podkreślić, jaki pozytywny wpływ na konsumowanie tego owocu ma, znaczy konsumowanie tego owocu ma na organizm. O, w ten sposób, bo arbuz jest bardzo bogaty w witaminy, a do tego niemal w ogóle nie zawiera kalorii, a więc można wcinać całymi taczkami, ile tylko dacie radę. Smacznego w takim razie. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę na arbuza.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy w drodze. No i mam nadzieję, że jak najmniej traficie na swojej drodze na takie znaki, wiecie, informujące o tym, że jest objazd, że jest zwężenie, albo w ogóle zakazujących ruchu czy wjazdu od tej strony w ulicę, która was interesowała. Natomiast niestety jest duże prawdopodobieństwo, że przemierzając Toruń wzdłuż, wszerz, od lewa do prawa, z północy na południe, możecie na takie znaki trafić, bo dużo dzieje się w trakcie tych wakacji. Wystarczy wspomnieć, że dziś ruszają roboty związane z budową wyniesionego skrzyżowania ulic Fasolowej i Chabrowej na Wrzosach. W środę rozpoczyna się remont Żwirki i Wigury na odcinku od Szosy Chomińskiej do prawie samego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i ta droga też będzie nieczynna, a i to nie koniec, a więc musimy się uzbroić w cierpliwość, ale to wszystko oczywiście po to, żeby było lepiej, piękniej, bardziej gładko i komfortowo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Moving to the Sun. Oby tego słońca było jeszcze całkiem sporo w drugim miesiącu wakacji. To niektórzy powiedzą, że to już trzeci, bo kawałek czerwca też było wakacyjnego. O słońcu na pewno sobie w prognozie pogody powiemy, a muzycznie do siódmej między innymi Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz u nas. Nie mówię tak, nie mówię nie. Zagramy ten kawałek.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: motor.pl.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland!
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
10: masz. Po reklamie.
11: Na dobry początek dnia w Radiu Gra sprawdzamy, co ciekawego w pogodzie w Toruniu. Niezbyt to ciepła noc była, 13-14 stopni o poranku, ale w ciągu dnia będzie więcej, nawet dużo więcej. 27-28 zapowiadają synoptycy. Myślę, że tutaj jeden stopień więcej nawet może się pojawić. Do tego sporo słońca. Po południu mogą pojawić się chmury, ale opadów z tych chmur się dziś w Toruniu i w całym regionie tak naprawdę nie spodziewamy.
12: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Zbliżamy się do 7, pełnej oczywiście najświeższej informacji. Wspominałem o tych remontach drogowych, ale nie tylko na drogach się remontuje. Placówki tak zwane edukacyjne również, bo na przykład kończą się remonty w dwóch żłobkach miejskich. Chodzi o żłobek miejski numer 3 i żłobek miejski numer 1. Tutaj odnowione ściany, sufity, podłogi, bawialnia, sypialnia. No fajnie, fajnie, aż wróciłoby się na takie leżakowanie, prawda?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

The Colors, Italo Disco w Radiu Gra. 6 minut do godziny 7 na zegarze. Zbliżamy się do informacji o 7, ale jeszcze gorący news z dróg. Problem ze światłami na Skłodowskiej Kiri przy wjeździe na Średnicówkę. I tutaj trzeba będzie uważać. A jeśli pan Krzysiu może słucha, to poprosimy o interwencję, bo niebezpiecznie w tym miejscu. Skłodowskiej Kiri, krzyżówka z trasą średnicową. Tutaj sygnalizacja nie działa. Uważajcie.

0: blisko 7 na zegarze. Za chwilę w radiu gra najświeższe informacje. W raporcie trochę szczegółów pogodowych, a później lecimy dalej z tym poniedziałkiem. Tak, tak, nie ma się co szczypać. Będzie między innymi horoskop dobry poniedziałkowy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zostańcie blisko Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
8: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
7: Możemy go zobaczyć?
8: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
7: Chcę zobaczyć wszystko!
8: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: W kalendarzu mamy poniedziałek, 3 dzień sierpnia, w Radiu Gra, na zegarach mamy już 7 czas, więc na kolejne najświeższe informacje w raporcie.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Zaczynamy od informacji ze świata sportu. Za nami mecz 12. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Stelmet Falupas Zielona Góra przegrał z Press grupą deweloperską Toruń 41-49. To Anioły z Torunia zdobyły także punkt bonusowy i jak określiła liga, są na autostradzie do playoffów. 13 punktów zdobył wczoraj Sejfudinow, 10 Dudek, 9 Mikkelsen, a relacje z żużlowego weekendu zaprezentujemy także w naszym serwisie sportowym już za kilka minut.
14: Dzieje się na drogach.
13: Trzy pasy wyłączone od strony torowiska, dwa dostępne dla kierowców. Tak obecnie jeździmy po szosie lubickiej w Toruniu na wysokości Jamonta i Ślaskiego. Przypomnijmy, że te zmiany są związane z modernizacją torowiska tramwajowego.
15: Na jezdni południowej, czyli tej jezdni od ulicy Ślaskiego, mamy do dyspozycji dwa pasy ruchu, skrajny prawy pas i kolejny lewy. Tymi pasami poruszamy się przez szosę lubicką właśnie w kierunku Lubicza. No i obecnie trzeba powiedzieć, że te dwa pasy funkcjonują dość dobrze, chociaż obserwujemy, że kierowcy na tym skrajnym prawym pasie się nie ustawiają, mimo oznakowania.
13: Jutro o 10:00 zmieni się częściowo opisana organizacja. Dwa skrajne lewe pasy będą do dyspozycji kierowców, pozostałe będą zamknięte, mówi nam Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Nadal będzie obowiązywać zakaz skrętu w lewo z szosy lubickiej w Jamonta, dodają drogowcy.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
13: 18-letni Ukrainiec zostanie dziś doprowadzony do prokuratury, może usłyszeć zarzut usiłowania. usiłowania zabójstwa 30-latki z Wrocławia. W sobotę kobieta została zaatakowana nożem na klatce schodowej jednego z bloków. Według nieoficjalnych ustaleń sprawca miał ją śledzić od przystanku autobusowego. A w jakim stanie jest pokrzywdzona?
16: Przeszła operacja, jej stan lekarze określają jako ciężki. Na razie funkcjonariusze nie zdradzają, czy nastolatek znał swoją ofiarę.
13: Mówiła Martyna Czerwińska.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Zapraszam na raport sportowy. Za nami mecz 12. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Stelmet Falubac Zielona Góra przegrał z Press Grupą Deweloperską Toruń. Kibice Aniołów z Torunia już w sobotni wieczór byli dumni z zawodników swojej drużyny. Cykl Grand Prix po raz pierwszy w historii zawitał do Łodzi. Na tamtejszej motoarenie dwa pierwsze miejsca zajęli żużlowcy z Grodu Kopernika. Wygrał Robert Lambert, na drugim stopniu podium stanął Patryk Dudek. Fani Press Toruń byli więc wręcz pewni, że opromienieni sukcesem Lambert i Dudek poprowadzą Anioły do zwycięstwa w niedzielnym meczu z Falubazem. Już po pierwszym wyścigu było 5-1 dla Torunia. Wypracowaliśmy 14 punktów nadwyżki i wtedy maszyna się zacięła. Falubaz zremisował dwa biegi, potem dwa razy wygrał 5-1, potem jeszcze 4-2. Przewaga Torunien stopniała do 4 punktów. W pierwszym biegu nominowanym wywrócił się jednak Pawlicki. W powtórce Dudek i Lambert pojechali na 5-1. Cały mecz wygraliśmy 49-41, dwumecz 103-77.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Mieszanka słońca i chmur, 28 stopni na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. Na horyzoncie widać kolejne upalne dni. Gorąco może być we wtorek, środę i czwartek. Na dzisiaj IMGW nie wydało jednak dla regionu żadnych pogodowych komunikatów.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Lidia i Nikodem dziś w kalendarzu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie i po siódmej w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM mówimy dzień dobry wszystkim, którzy są z nami. Piotr Kolszowski, cześć. Za chwilę horoskop, prosto z gwiazd. Gramy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Nareszcie w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. To już za nami muzycznie, oczywiście za chwilę wracamy do dobrej poniedziałkowej playlisty, ale wcześniej słów kilka o tym, co słychać w tym kanale informacyjnym Prosto z Gwiazd, czyli horoskop o poranku. Jak zwykle o tej porze na taką garść informacji absolutnie sprawdzonych możecie liczyć. Poniedziałek, 3 dzień sierpnia, ten dzień sprzyja spokojnemu wejściu w nowy tydzień i uporządkowaniu spraw po weekendzie. To tak jak u wszystkich pewnie. To dobry dzień, by działać krok po kroku, bez pośpiechu, ale konsekwentnie do przodu, przed siebie. Waga będzie dziś szukać równowagi między obowiązkami a przyjemnościami. Bardzo możliwe, że uda się pogodzić jedno z drugim, co przecież nie jest łatwe. Skorpion szybko wyczuje, co warto zrobić od razu, a co ewentualnie może jeszcze chwilę poczekać. Intuicja podpowie tutaj właściwą kolejność. Lew przyciągnie dziś uwagę nawet wtedy, gdy będzie zajęty zwykłymi sprawami. No trudno przeoczyć taką energię, prawda? Koziorożec będzie chciał mieć wszystko zaplanowane na cały tydzień. Życie może jednak dorzucić kilka niespodzianek, no i to się niekoniecznie może udać, więc może od razu zrezygnować z takich planów. Wodnik natrafi na inspirującą rozmowę lub wiadomość. Warto zwrócić uwagę na pozornie przypadkowe słowa, które padają w naszym kierunku, natomiast ryby mogą dziś odkryć, że drobna zmiana planów przyniesie więcej korzyści niż trzymanie się pierwotnego harmonogramu. Czyżby ktoś tu miał na myśli dzień wolnego na żądanie?
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Pozdrawiamy wszystkich, którzy na drodze i tych, którzy dojechali już do miejsca pracy lub gdziekolwiek mieli dojechać. Mam nadzieję, że dojechaliście bezpiecznie. Jeśli płynęliście do pracy, to też dopłynęliście bezpiecznie, tak jak Bartłomiej Kubkowski, pierwszy człowiek na świecie, który przepłynął wpław Morze Bałtyckie. No coś niesamowitego. Przypomnijmy, ten nasz wyjątkowy rekordzista wyruszył ze Szwecji i w niedzielę wieczorem po pokonaniu 170 kilometrów po 56 godzinach takiego płynięcia wyszedł na plaży w Dziwnowie. Kubkowski, tu warto przypomnieć, próbował już czterokrotnie dokonać tego wyczynu. Ostatnio musiał rezygnować zaledwie 11 kilometrów przed metą. Ta piąta próba ostatecznie się udała. Ktoś oczywiście zapyta, ale po co taki wysiłek, takie ryzyko? No i w końcu ten Bałtyk, woda zimna, może silnice nawet jakieś. Nie było bardziej przyjaznego miejsca, żeby przepłynąć taki dystans? No to ja policzyłem, słuchajcie, gdyby tak chcieć przepłynąć, to na może silnice nawet jakieś. Nie było bardziej przyjaznego miejsca, żeby przepłynąć taki dystans? No to ja policzyłem, słuchajcie, gdyby tak chcieć

0: Okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rydzki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Festiwal Wisły nadciąga po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę, popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Pregranie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Dużo radości sprawili nam wczoraj nasi siatkarze. Kto oglądał, kto kibicował, no wielu na pewno takich było. Nasi wygrali finał Ligi Narodów, pokonując USA 3-2. Co to był za horror? No momentami rzeczywiście było nerwowo. Ale takie dobre wieści też od naszych wioślarzy. Z torunianinem w składzie. Nasz Mirosław Ziętarski z AZS-u UMK Toruń wraz z Dominikiem Czają, Mateuszem Biskupem i Konradem Domańskim wywalczył srebrny medal Mistrzostw Europy w wioślarstwie. Brawo! Polska czwórka podwójna zajęła drugie miejsce w finałowym wyścigu podczas rozgrywanych we włoskim Varese Mistrzostw Starego Kontynentu. Gratulujemy! Brawo!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sad Girls w Radiu Gra na 88,8 FM. Dobrego grania o poranku, nigdy dość. Jeszcze sobie w Radiu Gra pogramy do 8 i na pewno Enej między innymi się pojawi. Tak smakuje życie. No jak ono smakuje w poniedziałki rano, to wszyscy wiemy, ale czasami taka odrobina goryczki to też jest okej.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
7: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
8: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra FM. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
9: One latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Mieszanka słońca i chmur, 28 stopni na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. Na horyzoncie widać kolejne upalne dni. Gorąco może być we wtorek, środę i czwartek. Na dzisiaj IMGW nie wydało jednak dla regionu żadnych pogodowych komunikatów.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.

0: Coraz bliżej 8 na zegarze zbliżamy się do kolejnych informacji z Torunia, ale też z regionu, z kraju, ze świata. To wszystko w raporcie o 8. Oczywiście trochę szczegółów pogodowych też będzie na ten całkiem ciepły, jak to na razie wygląda w prognozach poniedziałek. Gorąco sportowo było. O tym sporcie sporo w tej godzinie, ale taki też weekend za nami. Gorąco sportowo było też w Żużlu. No przecież Speedway Grand Prix po raz pierwszy w Łodzi w sobotę i bardzo ładnie toruńsko wyglądające podium z Patrykiem Dudkiem na drugim miejscu i Robertem Lambertem na najwyższym stopniu podium, a do tego niedzielne zwycięstwo ze Stelmetem Faluba z Zielona Góra. Czy można było sobie to lepiej zaplanować? Chyba nie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. I ósma przed nami, a to znaczy najświeższe, najważniejsze informacje. Już za chwilę zostańcie blisko radia. Za moment informacja, po nich trochę o pogodzie i gramy dalej w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod Twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
8: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
9: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
8: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
9: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
8: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
9: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
10: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Zaprasza Autofrelink. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-409-700.
12: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy kujawsko-pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 3 sierpnia, na zegarach jest 8, w Radiu Gra czas na kolejne informacje w raporcie.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Mieszkańcy Torunia, uwaga, będzie przerwa w dostawie ciepłej wody. Wszystko przez remonty prowadzone przez PGE Toruń. Mówi o nich Julita Karpińska z biura prasowego.
4: Okres letni w elektrociepłowniach, także i w naszej, w PGE Toruń, to czas przygotowań do kolejnego sezonu grzewczego i będziemy prowadzili prace remontowe. Przepraszamy wszystkich mieszkańców za te nasze może działania, niedogodności. To jest jedyny czas, kiedy możemy takie działania prowadzić i staramy się, żeby one trwały jak najkrócej.
3: Przerwa w dostawie ciepłej wody wystąpi jutro w godzinach od 9 do 17. Obejmie budynki we wschodniej i centralnej części Torunia. Chodzi o osiedla na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jar, Starówka, osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście oraz osiedle Tysiąclecia.
5: O tym piszemy na Gra FM.
3: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Andrzeja Pietraszewskiego na pełnomocnika do spraw realizacji Centrum Kamer Image w Toruniu. Ten ekspert zajmie się koordynacją i nadzorem nad kluczową inwestycją kulturalną w naszym mieście. Do jego obowiązków należeć będzie udział w pracach i spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, zapewnienie przepływu informacji oraz dostarczenie ministrowi analiz i propozycji zmian dotyczących harmonogramu, budżetu i zakresu projektu. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Niesamowite osiągnięcie Bartłomieja Kubkowskiego. To pierwszy człowiek, który przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Pokonał 160 kilometrów, spędził w wodzie 55 godzin. W piątek wypłynął ze Szwecji, a tak witano go na plaży w Dziwnowie.
6: Dawaj, Bartek! Dawaj, tu!
3: Pływak dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy. Wioślarz Mirosław Ziętarski za ZS UMK Toruń z kolejnym sukcesem. Na Mistrzostwach Europy biało-czerwona osada zdobyła srebrny medal. Czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański świetnie zaprezentowała się w finale we włoskim Vareze. Przypłynęła do mety na drugim miejscu. Decydujące okazało się ostatnie 500 metrów wyścigu. Polacy i Niemcy płynęli równo, ale to nasi zachodni sąsiedzi wygrali. Polska osada była na mecie o sekundę i 3 setne później, a brąz zdobyli Chorwaci. Teraz siatkówka. Polacy znowu najlepsi. Biało-czerwoni wygrali po raz trzeci Ligę Narodów. W finale pokonaliśmy USA 3-2. Najskuteczniejszym biało-czerwonym w tym meczu był Kamil Semeniuk. Zdobył 17 punktów, ale MVP, najbardziej wartościowym zawodnikiem całego turnieju finałowego, został wybrany Tomasz Fornal.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
3: To będzie spokojny, jeżeli chodzi o pogodę, poniedziałek w Toruniu. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Nie powinno dzisiaj padać. Wieje słaby wiatr, a warunki biometeo będą korzystne. Będzie ciepło, ale jeszcze nie upalnie. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni. Jutro słupki rtęci przekroczą już jednak 30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
2: Dzień dobry, po 8:00 kłaniamy się bardzo nisko w Radiu Gra. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam, gramy.

0: How does it feel w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę gramy dalej. Urszula się pojawi między innymi, ale zanim się pojawi Urszula, to się pojawi Robert. A jaki Robert? Wiadomo, Lewandowski, bo nasz snajper wyborowy po dwóch niekoniecznie udanych występach w amerykańskiej lidze MLS, w których to jego drużyna Chicago Fire nie wygrała swojego meczu, w końcu zalicza takie spotkanie, do jakich nas Robert Lewandowski przyzwyczaił. Chicago wygrywają z Charlotte 2-1, a autorem obu bramek właśnie nasz Robercik. Pięknie, 2-1. No i tutaj odrobinę goryczy do tych chwil szczęścia dorzucił tylko trener przeciwników, mówiąc, że kiepskie były te bramki lewego. Takie słabe były. No, strzelił, tak, ale nie były najlepsze. Panie trenerze, takie bramki, gdyby ktoś zechciał je strzelać w naszej kadrze, i nie myślę tu tylko o Robercie Lewandowskim, bralibyśmy w ciemno.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Dobre granie o poranku, to jest wakacyjne rano i dobrze w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę pogramy więcej, ale przypominamy tylko, wspominałem już o tym, że w tym tygodniu kolejne miejsca na mapie drogowej Torunia będą się zmieniały i to niestety chwilowo w takim kierunku, w jakim byśmy sobie tego nie życzyli, to znaczy dużo znowu objazdów, remontów. Jeden z takich większych startuje w najbliższą środę od 5 sierpnia. Nie będzie można skorzystać z ulicy Żwirki i Wigury na tym fragmencie od Szosy Chomińskiej do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a to znaczy nie tylko problemy dla kierowców jeżdżących swoimi samochodami, ale też tych, którzy podróżują samochodami Miejskiego Zakładu Komunikacji, czyli po prostu korzystających z komunikacji miejskiej i tutaj objazdy autobusów. Warto zapoznać się z takimi mapkami, które można znaleźć w internecie. My też do tych spraw będziemy wracać w naszych raportach. A szykuje się tutaj niezły galimatias.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita.

To jest wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Pogramy sobie za chwilę dalej, ale wcześniej poproszę o wasze głosy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drodzy internauci, bo to o głosowanie w internecie właśnie chodzi, ponieważ mamy kolejny, finałowy etap głosowania w rywalizacji Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. Który z ogródków kulinarnych, gastronomicznych i nie tylko Toruńskiej Starówki wygra i zdobędzie ten tytuł, to zależy od was. Głosowanie trwa do 28 sierpnia. No a spośród tych 8 finałowych ogródków wygrać może tylko jeden. Który będzie najlepszy? Tego dowiemy się za kilka tygodni. Na tę chwilę odsyłam na portal Gra.fm, tam głosujemy, a później wiadomo, spotkamy się wszyscy w tym zwycięskim ogródku.

0: Dawid Podsiadło, na błysk to już za nami. W radiu gra do 9:00. Jeszcze sobie trochę pogramy. Między innymi Roxy Węgiel się tutaj pojawi. I miasto. W mieście Toruń oczywiście. W radiu gra na 88,8 FM.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799

0: Trwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspert.

0: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: To będzie spokojny, jeżeli chodzi o pogodę, poniedziałek w Toruniu. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Nie powinno dzisiaj padać. Wieje słaby wiatr. Warunki biometeo będą korzystne. Będzie ciepło, ale jeszcze nie upalnie. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni. Jutro słupki rtęci przekroczą już jednak 30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.

0: dobrego grania nigdy dość. Tak jest też u nas w Radiu Gra na 88 i 8 FM. O 9 zapraszamy na kolejne informacje w raporcie, a teraz specjalne doniesienia z nadpolskiego morza, bo tam dzieje się. Na szczęście pogoda zaczyna trochę bardziej sprzyjać i liczymy na to, że w sierpniu tak to właśnie będzie wyglądało. Jedno się natomiast nie zmieni nad polskim morzem, gdy będziemy sierpień porównywać z lipcem albo nawet z czerwcem. Bardzo duża ilość turystów z jednego konkretnego kraju, poza Polską oczywiście. Okazuje się, że Bałtyk cieszy się coraz większą popularnością wśród naszych południowych sąsiadów. Czechów u nas coraz więcej i to oni w ostatnim czasie robią najwięcej rezerwacji, najliczniej zasiadają w tamtejszych knajpach. Nie zdziwcie się zatem, jak zamiast półmetrowej zapiekanki, gofra z bitą śmietaną albo po prostu najprawdziwszego nadmorskiego kebaba w menu zobaczycie knedliczki, świczkową na smetanie albo smażeny sir.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: już bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas informacje w raporcie, a później oczywiście trochę o pogodzie. Wygląda na to, że całkiem ciepły tydzień nam się rozpoczyna, sierpniowy. To kto właśnie rozpoczął urlop? Ręka do góry. Las rąk w górze pewnie zobaczyłbym, gdybym tak rozejrzał się trochę dokładniej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: Kolego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Poniedziałek w kalendarzu, 3 dzień sierpnia i 9 w Radiu Gra. Czas na informacje w raporcie.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje dla kierowców. Jutro drogowcy mają wprowadzić zmiany na szosie lubickiej w Toruniu na wysokości Ślaskiego. Planowanym korektom przyjrzała się Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
19: Wykonawca ma wprowadzić zmiany po porannym szczycie komunikacyjnym. Zamknięte zostaną 3 pasy ruchu od strony Ślaskiego. W stronę Lubicza pojedziemy 2 pasami od strony torowiska. Nadal nie będzie możliwości skrętu w lewo Viamonta. Za to z prawego pasa skręcimy w Ślaskiego. Te zmiany zostaną z nami przez około 2-3 tygodnie.
18: Dzisiaj ruszają prace na toruńskich Wrzosach. Chodzi o budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Fasolowej i Chabrowej. Z kolei pojutrze, czyli w najbliższą środę, rozpocznie się modernizacja Żwirki i Wigury na Chełmińskim Przedmieściu. Fragment ulicy od Szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa będzie nieprzejezdny.
20: To są wiadomości Radia Gra.
18: W Polsce rośnie liczba seniorów, którzy skończyli 100 lat. Z najnowszych danych wynika, że już ponad 4200 stulatków otrzymuje specjalne świadczenia honorowe z ZUS. W samym Kujawsko-Pomorskim z takiego wsparcia korzystają obecnie 232 osoby, 126 z nich obsługuje oddział ZUS w Bydgoszczy, 106 oddział w Toruniu.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
18: trudniej będzie nas oszukać. Materiały generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczone. W życie wszedł unijny akt o AI. Ma chronić przed wprowadzaniem internautów w błąd, mówi Igor Skrzypek.
7: Przepisy zmieniają też część usług. Chodzi o chatboty. Gdy na stronie internetowej firmy dostępny jest czat z pomocą, a jest obsługiwany przez AI, tutaj także musi pojawić się informacja na ten temat. Przepisy jednak nie wyeliminują deepfake'ów z internetu, dlatego że nie obejmują zwykłych użytkowników, czyli osób prywatnych.
18: Niestosowanie się do przepisów grozi karami sięgającymi nawet 15 milionów euro.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
18: Nadchodzi kolejna fala upałów. Jeszcze dzisiaj termometry w Toruniu pokażą w najcieplejszym momencie 25 stopni Celsjusza. Jutro będzie już 30 stopni, pojutrze może nawet 33. Na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą słońca. Parasole dzisiaj w Toruniu raczej nam się nie przydadzą, nie powinno padać. Warunki biometeo będą korzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: I to tyle i to już. Pięknie dziękuję za ten wspaniały poranek. Dobra informacja na początek. Jutro koleżanka Oliwia wraca. Tak, tak. Więc w takim składzie powiemy wam dzień dobry i powitamy was w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. A już za chwilę Mariusz Pucyło. Dobrego przedpołudnia życzę. Piotr Kolszowski. Cześć.

0: Lewandowski zaczął strzelać gole w Chicago. Nasi siatkarze zdobyli złoto w Lidze Narodów. Bartek Kubkowski przepłynął Bałtyk wzdłuż wpław 160 km, a żużlowcy z Torunia wygrali w Zielonej Górze. No pięknie! Mam nadzieję, że to wszystko jest dobra motywacja na poniedziałek, bo tak, dzisiaj właśnie ten najmniej lubiany dzień tygodnia, pierwszy poniedziałek sierpnia. Mariusz Pucyło, witajcie, zapraszam do 13:00. U nas hity pełne słońca. Za chwilę Cher i All or Nothing.
1: Reklama. To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

0: Pink w Radiu Gra w Dniu Arbuza. Dzisiaj mamy takie właśnie święto. Warto wiedzieć, że arbuzy to rośliny z rodziny dyniowatych. Pochodzą z Afryki Południowej. Były uprawiane już 4000 lat temu. Do Europy dotarły dopiero w XVI wieku. Największym producentem arbuzów są Chiny, a największą odmianą arbuza jest Carolina Cross o imponującej wadze od 30 do prawie 70 kg. Dzień arbuza właśnie dzisiaj. Proszę bardzo, już mamy pomysł na przekąskę. Za chwilę 10, za chwilę raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
11: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra w poniedziałek, 3 dnia sierpnia. Zapraszam na najnowszy raport wiadomości z Torunia, Polski i ze świata.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku zaglądamy w tabelę żużlowej PGE Ekstraligi. Choć 12. runda spotkań jeszcze się nie skończyła, to aktualnie liderem zestawienia jest Press Toruń. Żużlowcy z naszego miasta pokonali wczoraj na wyjeździe za 3 punkty Falubas Zielona Góra. Było 49-41 i w dwóch meczu 103-77. To był bardzo udany weekend dla toruńskiego Speedwaya, bo za nami także Grand Prix w Łodzi. Dwa pierwsze miejsca zajęły anioły. Wygrał Robert Lambert, drugi był Patryk Dudek.
1: Kultura w Radiu Gra.
13: Rozpoczyna się drugi miesiąc wakacji. W Toruniu zaplanowano szereg wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie także powrotu znanego festiwalu.
14: W sierpniu po 6 latach wraca na toruńskie ulice festiwal Harmonika Bridge, który odbędzie się 21-22 sierpnia. Tutaj mamy artystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, między innymi Kraków Street Band z Polski, Marcos Kol z Kuby, Fata Morgana z Holandii, NDJ Forest z USA oraz oczywiście nocna zmiana bluesa.
13: Mówiła nam Marta Sochacka, kierująca toruńską agendą kulturalną. Dodajmy jednak, że to będzie drugi z rzędu sierpień bez Skywaya, czyli Festiwalu Światła, który przez lata był ważnym punktem na sierpniowej mapie wydarzeń miasta.
1: To są wiadomości Radia Gra.
13: Przenosimy się za ocean. Prezydent USA ogłosił, że dzisiaj mają rozpocząć się amerykańsko-irańskie negocjacje. Donald Trump potwierdził, że wstrzymał przygotowany wcześniej atak na ten kraj. O rezygnację z uderzenia miały go prosić Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar oraz Iran. Powodem ich prośby jest moim zdaniem to, że jest szansa na porozumienie, najpierw w sprawie Ormuzu, a potem dotyczące programu nuklearnego, mówił Trump na pokładzie samolotu Air Force One. -26 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na niebie będzie sporo słońca, nie będzie dzisiaj padał deszcz, parasole raczej nam się nie przydadzą. Ciśnienie spada, barometry pokazują 1020 hektopaskali. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą w ten poniedziałek korzystne.
0: Pierwszy poniedziałek sierpnia, druga połowa wakacji, tak to dzisiaj wypada. A u nas cały czas hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, Radio Gra, na początek godziny Shakira.

0: Nawet jak nie macie urlopu, to u nas znajdziecie wakacyjny klimat. Lubega i Mambo No. 5. U nas hity pełne słońca. Ciekawe, czy zdarzyło wam się dzisiaj w poniedziałek czegoś zapomnieć? Bo ja ostatnio często mam tak, że zapominam telefonu. Nie wiem, co to znaczy. Może chodzi o to, żeby mniej go używać. A co lepiej trenuje pamięć? Czytanie książek czy krzyżówki? Jedno i drugie lubimy robić latem. Przeprowadzono takie badanie na kilkudziesięciu osobach, które przez 90 minut dziennie. Część rozwiązywała krzyżówki, druga czytała książki. No i wyniki badań są takie, że czytanie książek w znacznie większym stopniu poprawiło pamięć uczestników niż rozwiązywanie krzyżówek. A ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Przecież na urlopie, na wakacjach mamy dosyć wolnego czasu. Najpierw książka, potem krzyżówka i wtedy wszystko będziemy pamiętać.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystko.

0: taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra. I can see.

0: numer, który aż zachęca do ruchu. Can't Stop the Feeling i Justin Timberlake w Radiu Gra. To proszę bardzo, coś z dzisiejszych wakacyjnych propozycji. Od 12 do 20 zajęcia na Orlikach w Toruniu i treningi piłkarskie, i siatkarskie, i koszykarskie. O 12.15 warsztaty ruchowe Yoga dla Każdego, na które zaprasza Dom Harcerza przy rynku Aqua Toruń. Tam od 16 kurs pływania dla dzieci, no a potem od 17 jeszcze zajęcia z instruktorem na rolkach. To między innymi na torze rolkowym przy Zdrojowej. A najlepszą ścieżką dźwiękową do tych aktywności są hity pełne słońca w Radiu Gra. Za chwilę Mike Oldfield i Maggie Riley, ale najpierw sprawdzimy pogodę.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
2: 26 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na niebie będzie sporo słońca, nie będzie dzisiaj padał deszcz, parasole raczej nam się nie przydadzą. Ciśnienie spada, barometry pokazują 1020 hektopaskali. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą w ten poniedziałek korzystne.
3: To jest Radio Gra.

0: wiosna.
1: Znowu minął maj i skończyło się lato. No jakoś tak to mi się nie zgadza z kalendarzem, ale poza tym wszystko okej. Kacperczyk i Daria Zawiało w hity pełne słońca. Co jeszcze mamy do 11? Będzie Lady Gaga i Bad Romance, a już teraz ABBA.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz dwa kupony po 50 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
9: Nie zgadzam się.
8: Słucham?
9: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
8: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
9: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Po reklamie.
12: Jest 11:00, zapraszam na raport. Co nowego w Toruniu, w Polsce i na świecie? Będzie pogoda, a potem DJ Bobo.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. 3 pasy wyłączone od strony torowiska, 2 dostępne dla kierowców. Tak obecnie jeździmy po szosie lubickiej w Toruniu na wysokości Jamonta i Ślaskiego. W tej okolicy trwa remont torowiska tramwajowego. Jutro startuje kolejny etap prac. Będą kolejne zmiany dla zmotoryzowanych.
14: W najbliższym czasie już według informacji MZK we wtorek 4 sierpnia o godzinie 10 będzie zmieniana część jakby przeznaczona do ruchu właśnie na tej południowej jezdni ulicy Szosa Lubicka, a mianowicie kolejne 2 pasy skrajne, lewe, będą do dyspozycji kierowców, natomiast pozostała część będzie zamknięta, tam będzie układana kolejna część torowiska.
13: Mówił nam Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Toruńskiego Urzędu Miasta.
15: Sport w Radiu Gra.
13: Dobre wiadomości płyną, dosłownie i w przenośni, z Włoch. Wioślarz Mirosław Ziętarski z AZS-u MK Toruń z kolejnym sukcesem. Na Mistrzostwach Europy biało-czerwona osada zdobyła srebrny medal. 4 podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański. Świetnie zaprezentowała się w Wareze, przypłynęła do mety na 2. miejscu. Decydujące okazało się ostatnie 500 metrów wyścigu. Wygrali Niemcy, 3. miejsce zajęli Chorwaci.
15: To są wiadomości Radia Gra.
13: Politycy ze wszystkich ugrupowań są zgodni. Potrzebne są zmiany w procedurach ostrzegania ludności przed zagrożeniami. Po upadku rosyjskiej rakiety mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali alertu RCB.
16: Chodzi tu nie tylko o procedury dotyczące tych najpoważniejszych zagrożeń. Kilka dni temu RCB późnym wieczorem rozesłało alert o zagrożeniu zatrucia czadem w czasie upałów. Było to po godzinie 23.30.
17: Chodzi o to, żeby wysłać SMS-a we właściwym momencie, we właściwej sprawie.
16: Ocenia Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości.
13: Jak dodaje Igor Skrzypek, to RCB decyduje, czy i kiedy wysłać ostrzeżenia na nasze telefony.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
13: 27 stopni w najcieplejszym momencie dnia, mieszanka słońca i chmur na niebie z przewagą słońca i brak opadów deszczu. Takie są prognozy pogody dla Torunia na poniedziałek. Dość spokojny poniedziałek, bez alertów meteo, ale IMGW już przygotowuje się do wydania ostrzeżeń dotyczących upału. Te będą prawdopodobnie ważne dla regionu we wtorek, środę i czwartek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
12: Mamy już sierpień, zaczęła się druga połowa wakacji, a to oznacza, że trzeba korzystać podwójnie, bo czas mija szybko, szybciutko. Fajnie, że jesteście z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Witajcie. Teraz DJ Bobo, a za chwilę Bauza. Dance.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, tym razem Dua Lipa. Dzisiaj gorąco, jutro jeszcze goręcej. Oczywiście pamiętamy o nawadnianiu. Można pić wodę, ale nie tylko. Inne płyny też się nadają i soki. Na przykład sok z dzisiejszego bohatera, czyli arbuza. Dzisiaj dzień arbuza, 3 dnia sierpnia. Arbuz to 91% wody i 6% cukrów, ale to nie wszystko, bo oczywiście ma też wartości odżywcze. W arbuzie znajdziemy m.in. witaminy A i C, a także takie minerały jak potas i magnez. No proszę bardzo, taki elektrolit zamknięty w zielonej kuli z czerwonym środkiem. Arbuz to 91% wody i 6% cukrów, a moim zdaniem to wszystko składa się na 100% smaku.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Gra.

to You to tytuł, Another to wykonawca. Można urlop i wakacje spędzić na leniucha, można też aktywnie, można się czegoś nauczyć i proszę bardzo, tutaj też mamy propozycję dzisiaj w Mediatece Raszei, Strefa Komiksu, czyli wakacyjny cykl warsztatów komiksowych dla dzieci od 7 roku życia. Uczestnicy poznają fascynujący świat komiksu. Każde dziecko będzie miało okazję stworzyć własną historyjkę obrazkową. To dzisiaj 12. Mediateka Raszei i coś dla nieco starszych. Ciekawe warsztaty. Filcowanie na mokro. Kreatywne warsztaty dla dorosłych i młodzieży, na które zaprasza Muzeum Etnograficzne. To dzisiaj o godzinie 17. My gramy dalej w wakacyjnym rytmie. Teraz Baltimora i Tarzan Boy.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra to Kasia Cerekwicka, za chwilę Pitbull, ale najpierw sprawdzimy pogodę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dwieskątowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów?
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
15: 27 stopni w najcieplejszym momencie dnia, mieszanka słońca i chmur na niebie z przewagą słońca i brak opadów deszczu. Takie są prognozy pogody dla Torunia na poniedziałek. Dość spokojny poniedziałek, bez alertów meteo, ale IMGW już przygotowuje się do wydania ostrzeżeń dotyczących upału. Te będą prawdopodobnie ważne dla regionu we wtorek, środę i czwartek.
1: Słuchasz Radia Gra. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: weekendowe bity? W poniedziałek? Przed południem? No czemu nie? Jason Derulo i Take You Dancing w Radiu Gra. Czemu nie, skoro to pozytywnie wpływa na nastroje? U nas hity pełne słońca i do grania wracamy tuż po raporcie o 12. Po 12 męskie granie orkiestra i nareszcie zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rycki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
10: Zdrowid. Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.

0: zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Dzień dobry, Toruń, tu Radio Gra, witamy w południe. Pora na raport, wiadomości z naszego miasta, z Polski i ze świata. Będzie też pogoda.
5: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Trwa wakacyjna ofensywa drogowców. Pojutrze startuje remont Żwirki i Wigury w Toruniu. Ulica będzie nieprzejezdna na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Wprowadzony ma być objazd grunwaldzką, szosą chełmińską i długą. A dzisiaj w naszych serwisach zaglądamy również w okolice skrzyżowania szosy lubickiej z Jamonta i Ślaskiego. W tej okolicy trwa remont torowiska tramwajowego. Wyłączone są niektóre pasy ruchu.
6: Kierowcy rzadko właśnie wybierają ten prawy pas, mimo że nim można jechać na wprost, więc możemy tutaj właśnie zaapelować do kierowców. Korzystajmy z dwóch pasów, żeby nie korkować tego lewego.
7: Tak jest, korzystajmy z dwóch pasów, zwłaszcza z prawego pasa, który jest mało wykorzystywany, żeby właśnie ta płynność była jeszcze większa niż jest do tej pory.
5: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Toruńskim Urzędzie Miasta, a rozmawiała z nim nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Wiemy, że jutro drogowcy wprowadzą w tej okolicy kolejne zmiany. Zwracajcie uwagę na znaki.
8: To są wiadomości Radia Gra.
5: Elektrociepłownia PGE Toruń przystępuje do drugiego i ostatniego w te wakacje etapu prac remontowych. To oznacza przerwę w dostawie ciepłej wody, która wystąpi jutro w godzinach od 9 do 17. Obejmie budynki we wschodniej i centralnej części Torunia. Chodzi o osiedla na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jar, Starówka, Osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście i Osiedle Tysiąclecia. Zachodnia część miasta oraz centralna część Bydgoskiego Przedmieścia nie będą objęte przerwą.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Bezpłatne badanie medyczne HPV-DNA od dzisiaj jest dostępny dla kobiet, które skończyły 25 lat. Ten test zastąpił tradycyjną cytologię w ogólnopolskim programie. Czym się różni?
9: Jest zdecydowanie dokładniejszy i gdy wynik jest ujemny, kolejne badanie można wykonać dopiero za 5 lat, czyli jest to co najważniejsze. Dłuższy spokój dla kobiety to jest bardzo czułe badanie molekularne. Tak to tłumaczy profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii.
10: Głównym benefitem jest bardzo duża czułość, olbrzymia czułość przekraczająca 97%.
9: To nowe badanie wykonywane jest dokładnie w taki sam sposób jak tradycyjna cytologia.
5: Tłumaczył Michał Dobrołowicz. Fala upałów zmierza do Torunia. Gorąco będzie we wtorek, środę, czwartek, ale jeszcze dzisiaj termometry pokażą w naszym mieście 27 stopni w tym najcieplejszym momencie. Na niebie sporo słońca, nie powinno dzisiaj padać, ciśnienie spada, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne, wieje słaby wiatr.
4: Przetrwaliśmy pierwszą połowę poniedziałku, teraz już nie jest taki straszny. Dzień dobry, po południu, Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Poniedziałek, 3 dzień sierpnia, imieniny świętują Lidia, Nikodem i Kamelia. Wszystkiego dobrego.

są hity pełne słońca, jest i power, to Snap w Radiu Gra. Dzisiaj 3 dzień sierpnia, sprawdźcie tam w kalendarzach, czy macie kogoś znajomego albo w rodzinie, kto ma dzisiaj urodziny, no bo tak trochę głupio byłoby przegapić. My pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj świętują ten dzień, a jeżeli chodzi o gwiazdy, to 86. urodziny ma Martin Sheen, amerykański aktor, znany m.in. z czasu Apokalipsy, albo jako tata Charlie'ego Sheena i Emilio Esteveza. 63. urodziny ma James Hetfield, wokalista Metalliki, a 39 lat kończy AJ Slaughter, polski koszykarz amerykańskiego pochodzenia. Osoby urodzone 3 sierpnia mają naturalny talent do przyciągania uwagi i zachowują się tak, jakby świat był ich sceną. Jeszcze raz serdeczności, a do tego Damiano Dawid i Zombie Lady. Już za chwilkę.

0: chyba najbardziej dynamiczna piosenka, jaką kiedykolwiek nagrała Celine Dion. I'm Alive w Radiu Gra. Przypominamy o nowych utrudnieniach drogowych. Od dzisiaj mamy pracę przy budowie wyniesionego skrzyżowania na toruńskich Wrzosach. Chodzi o skrzyżowanie na Fasolowej i Chabrowej. Od jutra także nowe utrudnienia na szosie Lubickiej. Od jutra około godziny 10 nastąpi kolejna zmiana w organizacji ruchu. Dwa pasy od strony torowiska będą do dyspozycji kierowców, natomiast trzy od strony śląskiej zostaną wyłączone. Mamy to wyrysowane na mapce, którą znajdziecie na naszej stronie gra.fm. Topic i Becky G już teraz, czyli dalej w wakacyjnych rytmach. Hity pełne słońca.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: hity pełne słońca ulepszają nam poniedziałek. Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. To za nami, a co przed nami? Już za chwilę Krzysztof Krawczyk, potem Denzel przypomni You Spin Me Round, a za momencik najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: Tonego Pikachu!
10: Nie!
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Fala upałów zmierza do Torunia. Gorąco będzie we wtorek, środę, czwartek, ale jeszcze dzisiaj termometry pokażą w naszym mieście 27 stopni w tym najcieplejszym momencie. Na niebie sporo słońca, nie powinno dzisiaj padać, ciśnienie spada, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne, wieje słaby wiatr.
16: To jest Radio Gra.

0: u nas hity pełne słońca, bez względu na to, co naprawdę dzieje się w pogodzie za oknem w Toruniu. A przypomnę, że w tym tygodniu z dnia na dzień temperatury coraz wyższe. Najgoręcej będzie w środę, 32 stopnie. Na środę zapowiadają nam także burze, ale to nie na pewno. Ważne, że będzie gorąco i na pewno wakacyjnie. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 9. Po 13 stery Radia Gra przejmie Mariusz Składanowski. Trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: To poniedziałek, 3 sierpnia. W Radiu Gra czas na najświeższy raport o 13.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zaczynamy od wizyty w centrum miasta. Wystartował remont sali wielkiej w dworze Artusa w Toruniu. Co się zmieni? Wylicza Karolina Król-Buczko, kierownik działu edukacji w Centrum Kultury.
4: Będzie przeprowadzona konserwacja naszych pięknych żyrandoli, które w niejednej filmowej scenie już też zagrały, jeśli chodzi o taką filmową historię Torunia. Będą elementy rzeźbiarskie, elementy złoceniowe uzupełniane, naprawiane. Będzie przeprowadzona modernizacja systemu nagłośnienia. W wyniku modernizacji przeprowadzone będą prace, które pomogą nam lepiej słyszeć, lepiej widzieć i odbierać wszystkie wydarzenia, które będą odbywać się na sali wielkiej, z poprawą dostępności całej sali budynku.
3: Konserwacja sali wielkiej to coś więcej niż remont. To zobowiązanie wobec historii i odpowiedzialność za przyszłość jednego z najważniejszych symboli Torunia. Czytamy w oficjalnym komunikacie od Centrum Kultury Dwór Artusa.
5: Dzieje się na drogach.
3: Mamy informacje od MZD w Toruniu. W najbliższą środę zmieni się organizacja ruchu w okolicach skrzyżowania Kościuszki z Batorego. To tam trwa remont torowiska tramwajowego. Od środy do piątku nie będzie można skręcić w lewo z Kościuszki w Batorego i przejechać Batorego na wprost przez Kościuszki.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Ponad 2 miliony terminów wizyt u lekarza są dostępne w ramach nowej wersji centralnej e-rejestracji. Od dzisiaj można się także zapisać do kolejnych 8 specjalistów.
6: Między innymi do endokrynologa, do nefrologa, do pulmonologa, do specjalisty chorób zakaźnych i do kardiologa. Tutaj chodzi tylko o pierwszorazowe wizyty, na które wcześniej musimy dostać skierowanie od naszego lekarza rodzinnego, bo centralna rejestracja nie działa w przypadkach pilnych i w przypadkach nagłych.
3: Mówił Michał Dobrołowicz. Parasole raczej nam się dzisiaj nie przydadzą, nie powinno padać. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą korzystne. Ma być ciepło, ale nie upalnie. Słupki rtęci zatrzymają się na 27 kresce. IMGW wyda jednak ostrzeżenia dotyczące upałów. Będą one ważne we wtorek, środę i czwartek.
2: Chwila po 13. Mariusz Pocyło był z wami od samego rana. Teraz kolejny Mariusz Składanowski. Kłaniam się nisko. Ja będę z wami do samej 18. Mnóstwo hitów, oczywiście ważnych informacji i mam nadzieję dobrej wakacyjnej aury dookoła. Rockset już za chwilę, a później Savage i Mrozu Sound & Grace.

0: Mrozu i Sound and Grace, nic do stracenia w Radio Gra. Poniedziałek, pierwszy poniedziałek sierpnia, ale policzyłem i do końca roku pozostało nam już tylko 21 poniedziałków. To już z górki. A w tym programie do 18 oczywiście podsumowanie tego ekscytującego, chociażby ze względów sportowych, weekendu, ale będą też zapowiedzi wydarzeń, które czekają nas na przestrzeni kolejnych tygodni sierpnia. Między innymi na koniec sierpnia już teraz zapraszamy Was na wyjątkowe Copernicus Air Show. Dziś szansa zdobycia podwójnych zaproszeń. Słuchajcie więc nas uważnie. A już niebawem zdradzimy Wam także, co to jest workation, coś, co zyskuje na popularności i naprawdę warto to znać. A muzycznie też będzie ciekawie. Po przerwie Justin Bieber i Nicki Minaj, a później Leon Rimes.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-i-5-0.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Ian Rimes, Can't Fight the Moonlight. Czy mówi wam coś określenie workation? Jak wynika z najnowszych statystyk, coraz więcej osób decyduje się właśnie na połączenie pracy z wypoczynkiem. A zmiana otoczenia, jak twierdzą specjaliści, może poprawić samopoczucie i motywację, ale może też sprawić, że granica między obowiązkami a relaksem zacznie się zacierać. Dla kogo więc to jest dobra propozycja? Mówi psycholożka Iwona Wójcicka.
1: Myślę, że zawody kreatywne to jest coś fajnego, bo jak zmiana otoczenia, jeszcze kontakt z naturą, są takie badania, które mówią, że rzeczywiście 3 dni w naturze bardzo boostują kreatywność i takie zawody są bardziej wskazane. No a jeżeli ktoś pracuje w korporacji, która tam ciśnie wyniki i trzeba szybko odpowiadać, taka praca, która rzeczywiście wymaga dużo bardzo działań, szybkich odpowiedzi, koordynacji zadań, no to może być coś trudniejszego do odcięcia.
0: Do workation jeszcze dziś powrócimy. Na antenie Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: Cii, to nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: O reklamie.
11: Parasole raczej nam się dzisiaj nie przydadzą, nie powinno padać. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą korzystne. Ma być ciepło, ale nie upalnie. Słupki rtęci zatrzymają się na 27 kresce. IMGW wyda jednak ostrzeżenia dotyczące upałów. Będą one ważne we wtorek, środę i czwartek.
12: Słuchasz Radia Gra. La, la, la.

0: Alex Warren, Fever Dream w Radio Gra. Co to był za weekend i nie mówię o sobotniej ulewie. To był czas sportowych emocji. Polscy siatkarze ze Złotem Ligi Narodów, brawo Wilfredo, Leon i spółka. A fani Speedwaya doczekali się powrotu PGE Ekstraligi, choć chyba nie do końca o taki powrót aniołów chodziło. A przecież wszystko zapowiadało się wspaniale. W sobotę w Łodzi w finale Grand Prix nasi wykręcili 5-1. Po raz drugi w karierze wygrał Robert Lambert, a drugi był Patryk Dudek. I wydawało się, że w Zielonej Górze w niedzielę to będzie spacerek. I na początku wszystko na to wskazywało, ale pod koniec coś się zacięło w toruńskiej machinie i nawet pojawił się mały stresik. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Wygraliśmy 49-41, ale w playoffach takich zawieszek już nie możemy łapać. No i żal Roberta Kościechy i naszych sąsiadów z Grudziądza, bo nie ma to jak derby w playoffach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Stronę Słońca.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
14: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
15: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
19: Jest też 14, to poniedziałek 3 sierpnia w Radiu Gracza na raport o 14.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje dla kierowców. Jutro wprowadzone będą kolejne zmiany na szosie lubickiej w Toruniu. Zamknięte mają być 3 pasy ruchu od strony Śleskiego. W stronę Lubicza pojedziemy 2 pasami od strony torowiska. Nadal nie będzie możliwości skrętu w lewo w Jamonta. Kolejne zmiany już za 2 tygodnie.
0: W dniach 15-16 sierpnia planowane jest zamknięcie tego właśnie skrzyżowania, czy go przejazdu przez Solubicką, przy skrzyżowaniu z ulicą Ślaskiego. Będzie objazd prowadzony przez ulicę Przeskarpie Konstytucji 3 maja. Kolejne takie zamknięcie będzie tydzień później, czyli 22 i 23 sierpnia.
20: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Toruńskim Urzędzie Miasta.
3: To są wiadomości Radia Gra.
20: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska powołała Andrzeja Pietraszewskiego na pełnomocnika do spraw realizacji Centrum Kamer Image w Toruniu. Ten ekspert zajmie się koordynacją i nadzorem nad kluczową inwestycją kulturalną w naszym mieście. Do jego obowiązków należeć będą udział w pracach i spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji, zapewnienie przepływu informacji oraz dostarczenie ministrowi analiz i propozycji zmian dotyczących harmonogramu, budżetu i zakresu projektu. Ten temat szerzej poruszamy na stronie internetowej Gra FM.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Nasiliły się hakerskie ataki, których celem jest przejęcie naszych kont w komunikatorach internetowych, poinformował szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. O jakie cyberprzestępstwa dokładnie chodzi?
1: Hakerzy na przykład na komunikatorze WhatsApp podszywają się pod znajomych i wysyłają wiadomości z prośbą o wsparcie w rzekomym konkursie poprzez oddanie głosu. Jak przekazał wicepremier Krzysztof Gawkowski, każdy taki incydent powinniśmy zgłaszać odpowiednim służbom.
9: W aplikacji mObywatel usłudze bezpiecznie w sieci.
1: Jak mówił szef resortu cyfryzacji, Polska jest na samym szczycie najczęściej atakowanych w internecie państw Unii Europejskiej, a ataki te są prowadzone przez rosyjskie służby.
20: Mówił Kacper Wróblewski. Termometry pokazały w Toruniu 27 stopni. Cieplej już dzisiaj raczej nie będzie, ale jutro słupki rtęci przekroczą 30. Aktualnie wieje słaby wiatr, warunki biometeo są korzystne. Na niebie słońce i chmury, z których nie będzie dzisiaj padał deszcz. Opady w Grodzie Kopernika niewykluczone są jednak w nocy z poniedziałku na wtorek.
19: Już po 14:00 słuchacie Radia Gra. W tej godzinie naszego programu zastanowimy się ponownie, czy można połączyć ogień z wodą, to znaczy pracę i wypoczynek. A do tego dorzucamy fajny hit David Guetta, Run Run River, będzie też Phil Collins, jego Two Hearts.

0: OMD Pandora's Box w Radiu Groby to też nie okazało się przysłowiową puszką Pandory. Przypomnę, dziś mówimy o workation, czyli połączeniu pracy z wypoczynkiem. To oczywiście może być świetny sposób na łączenie obowiązków z relaksem, ale tylko pod warunkiem, że potrafimy zachować równowagę między pracą a czasem dla siebie. Ale mimo tych wątpliwości workation zyskuje na coraz większej popularności.
1: Tak, i zwiększa się i się nasila. Są firmy, które już na dzień dobry mówią o tym, że jakaś tam część etatu będzie zdalnie, no bo firmy wiedzą, że to rzeczywiście zapobiega wypaleniu zawodowemu. Nawet czytałam takie badania, w którym jest informacja o tym, że jeżeli na rozmowie rekrutacyjnej pada pytanie, w jakiej formie pracownik chce pracować, to woli wybrać sobie możliwość pracy zdalnej, niż dostać trochę więcej urlopu do wykorzystania.
0: Mówiła psycholożka Iwona Wójcicka. A już po przerwie w Radiu Gra Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Naiwna ja.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
1: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
0: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
1: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
0: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
1: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
0: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Zaczynamy od jutrzejszego pokazu filmu w kinie CSW w ramach przeglądu filmu Federico Felliniego. Najsłynniejsze chyba jego dzieło 8,5, początek o 18. Fanów dobrych dźwięków zapraszamy na

0: czwartek do Kombinatu Kultury. To będzie specjalny koncert właśnie dla Kombinatu. Łączenie gatunków, przełamywanie schematów, ale przede wszystkim gra w jednym ważnym celu. Wsparcia Kombinatu Kultury właśnie. Wystąpią punk rockowy Patyczak oraz hip-hopowy Marone. Przypomnę, zwycięzca plebiscytu Radia Gra na płytę roku Toruńskich Gwiazd. Czwartek, Kombinat Kultury, godzina 20. Przypomnijmy także, że już w tym tygodniu startuje Festiwal Wisły od 7 do 16 sierpnia w wielu miejscach naszego całego regionu. Do Torunia co prawda zawita nieco później, ale warto śledzić także to, co dzieje się u naszych sąsiadów.
1: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Ray Dalton, Do It Again w Radio Gra, czyli hity pełne słońca. Pogoda nie zepsuła zabawy uczestnikom Poland Rock Festival. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy z Torunia bawili się na najpiękniejszym festiwalu świata. My też pięknie zagramy po przerwie m.in. Freddie Mercury, Living on My Own.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Termometry pokazały w Toruniu 27 stopni. Cieplej już dzisiaj raczej nie będzie, ale jutro słupki rtęci przekroczą 30. Aktualnie wieje słaby wiatr, warunki biometeo są korzystne. Na niebie jest słońce i chmury, z których nie będzie dzisiaj padał deszcz. Opady w Grodzie Kopernika niewykluczone są jednak w nocy z poniedziałku na wtorek.
14: To jest Radio Gra.

0: Hunter X Golden w Radiu Gra. To będzie spektakularne zakończenie tegorocznych wakacji. W niedzielę 30 sierpnia Copernicus Airshow na Bulwarze Filadelfijskim. Spektakularne, nie tylko dzienne, ale i wieczorno-nocne, najbardziej szalone pokazy, jakie pewnie widzieliście w życiu. O czym mówi Jarosław Balcerzewski, prezes Towarzyszenia Grupy Falco, organizator imprezy.
1: Jest to połączenie pirotechniki odpalanej ze skrzydeł samolotów, z ziemi, w tym wypadku z wody, w rytm muzyki pod presją czasu, część w nocy, część wieczorem o złotej godzinie i oczywiście część pokazów dziennych wymieszane koncertami muzycznymi.
0: I tu niespodzianka. Na naszym radiowym Facebooku już pojawiło się zadanie dla naszych słuchaczy. Opiszcie najbardziej odlotową, szaloną rzecz, jaką do tej pory w życiu zrobiliście. Nagrodę, podwójne zaproszenie na tę właśnie imprezę. A w Radio Gra już teraz Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: O reklamie.
8: Minęła 15, słuchacie Radia Gra, przed nami najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
9: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. Uwaga mieszkańcy Torunia, będzie przerwa w dostawie ciepłej wody. Pracę zaplanowano jutro w godzinach między 9 a 17. Przerwa obejmie budynki we wschodniej i centralnej części Torunia. Chodzi o osiedla na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jar, Starówka, Osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście i Osiedle Tysiąclecia.
10: Czas letni to czas, kiedy remontujemy zarówno sieci ciepłownicze na terenie miasta, wymieniamy i modernizacje właśnie już się rozpoczęły, ale też prowadzimy prace remontowe w źródle ciepła, czyli w naszej elektrociepłowni.
9: Mówiła Julita Karpińska z biura prasowego PGE Toruń.
11: Dzieje się na drogach.
9: Rozpoczęły się roboty związane z budową wyniesionego skrzyżowania na Fasolowej i Chabrowej na Wrzosach w Toruniu. W pierwszej fazie inwestycji prowadzone będą prace elektryczne. Na tym etapie nie są przewidywane poważniejsze utrudnienia, jednak mieszkańcy i kierowcy powinni zachować ostrożność. Kolejne etapy obejmą już budowę wyniesionego skrzyżowania, którego nawierzchnia będzie podniesiona do poziomu chodników. Koszt inwestycji to 404 tysiące złotych. Zgodnie z umową prace mają skończyć się na początku października.
11: To są wiadomości Radia Gra.
9: Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy od pacjentów. Przesyłają maile z informacją o rzekomym zwrocie refundacji. Kliknięcie w link z wiadomością i podanie danych na podrobionej stronie może skończyć się utratą pieniędzy i udostępnieniem wrażliwych informacji. Na co uważać?
12: Strona internetowa, do której prowadzi link, podszywa się pod witrynę LuxMed. Tam pojawia się formularz wymagający wpisania danych osobowych i informacji dotyczących karty płatniczej. Przestępcy przekonują, że to konieczne do przekazania refundacji. Jeśli pojawią się wątpliwości, nie należy podawać żadnych danych ani wykonywać płatności.
9: Mówiła Magdalena Greinert.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Zapraszam na raport sportowy. Klub hokejowy Energa Toruń wzmacnia skład przed sezonem. Do drużyny dołączył szwedzki obrońca Anton Brandhammar, który ma już na swoim koncie występy zarówno w rodzimej lidze, jak i w polskich rozgrywkach. Ostatni sezon ten zawodnik rozegrał w Danii. Polscy kibice mogą go pamiętać z gry w Tauron Hockey Lidze. W sezonie 2024-25 występował w Komarch Krakowi, gdzie w 44 spotkaniach zdobył 31 punktów, notując 11 bramek i 20 asyst. Brandhammar to obrońca obrońca znany z odpowiedzialnej gry w defensywie, ale również z dużego zaangażowania w akcje ofensywne. Zmieniamy dyscyplinę. Jeszcze informacje dla fanów piłki nożnej. Dzisiaj o 19:00 mecz Krakowia kontra Pogoń Szczecin. Liderem Ekstraklasy na razie Legia Warszawa, która pokonała wczoraj Zagłębie Lubin 3-1.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: I MGW jutro o poranku wyda ostrzeżenie meteo dotyczące upału w Toruniu i powiecie. We wtorek słupki rtęci ponownie przekroczą 30 kreskę. Dzisiejsze maksimum to 28 stopni. Warunki biometeo są jeszcze korzystne. Na niebie mieszanka słońca i chmur nie powinno padać. Pokropić może jednak w nocy z poniedziałku na wtorek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: I już po 15:00 poniedziałkowe popołudnie, najtrudniejsze godziny tygodnia, te wczesne poniedziałkowe za nami, a w tej godzinie kolejne hity pełne słońca w Radiu Gra. Przypominamy także o naszym konkursie na radiowym Facebooku. Możecie podzielić się wspomnieniami o swojej najbardziej odlotowej przygodzie. W nagrodę zaproszenia na Copernicus Airshow. Warto o to powalczyć.

0: To hit pełne słońca w radio gra Black Eyed Peas Shut Up. Uwaga kierowcy, noga z gazu. Ruszyła wielka ogólnoeuropejska akcja drogowa i przez cały ten tydzień, także w Toruniu i w całym powiecie, mnóstwo patroli. Do akcji wkroczyła bowiem grupa Speed i tu nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Maksymalny mandat to teraz, przypomnijmy, 5000 zł i 15 punktów karnych. Raz wciśniemy mocniej i może nam prawko zniknąć na 3 miesiące. A policjanci wyjechali w oznakowanych i nieoznakowanych wozach. Słowem,
1: rany, ale będzie jadka, no będzie rzeźnia normalnie.
0: A już po przerwie w radiu gra Offenbach, a później Eric Carmen.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
10: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
13: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
12: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
13: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
12: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
13: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
16: Trawnik, kwiaty?
15: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: Po reklamie.
22: Słuchasz Radia Gra.

0: Sydney Polak w Radio Gra to hity pełne słońca. My za to otwieramy kolejne wpisy na radiowym Facebooku, gdzie możecie powalczyć o podwójne zaproszenie na Copernicus Air Show. Wystarczy podzielić się swoimi niezapomnianymi odlotowymi wakacyjnymi przygodami. Jacek wspomina odlotowy spływ kajakowy, gdzie walczył z wszystkim. Kolejny nasz słuchacz za to walczył z przeciwnościami losu, ucząc się pływać na słupie. Jak dodaje, zaliczył więcej kąpieli w 10 minut niż przez całe wakacje. A jaka wasza była najbardziej niezapomniana odlotowa przygoda? Napiszcie, powalczcie, warto. A po przerwie w radiu gra Shaquin Stevens, Gordo i Robert Miles.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
5: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: I MGW jutro o poranku wyda ostrzeżenie meteo dotyczące upału w Toruniu i powiecie. We wtorek słupki rtęci ponownie przekroczą 30 kreskę. Dzisiejsze maksimum to 28 stopni. Warunki biometeo są jeszcze korzystne. Na niebie mieszanka słońca i chmur nie powinno padać. Pokropić może jednak w nocy z poniedziałku na wtorek.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: Oj, gorące dziś to powietrze w Toruniu. Szczegóły dotyczące pogody tuż po raporcie o 16:00, a ten za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Po reklamie.
14: To poniedziałek, 3 sierpnia, jest 16, czas na kolejny raport Radia Gra.
15: Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali, że odnaleźli ciało 38-letniego polskiego wspinacza. Mężczyzna spadł wczoraj z grani Baranich Rogów. Z powodu niekorzystnej pogody dopiero dzisiaj udało się przetransportować ciało Polaka do Starego Smokowca. To już czwarta osoba, która zginęła w Tatrach w czasie ostatniego weekendu. W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Pomysłodawca dr Tomasz Rożek przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
16: W kosmosie kolejne globy my będziemy zdobywali też pod ziemią. To nie jest tak, że na Marsie czy na Księżycu będziemy budowali piękne kopuły, jakie znamy wszyscy z filmów science fiction. Zbyt wysokie promieniowanie, brak atmosfery, zbyt duże wahnięcia temperatury, to wszystko powoduje, że my wszędzie tam też będziemy wchodzili pod ziemię. Albo będziemy korzystali z naturalnych, geologicznych tworów na tych globach, jak chociażby tunele lawowe, albo będziemy budowali infrastrukturę i ją przysypywali grubą warstwą regolitu czy marsjańskiego gruntu. Więc tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią.
15: Dziś z naukowcami i samorządowcami spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla kosmicznego projektu w kopalni Wujek. Pamiętacie jedną z najbardziej ikonicznych scen z Pulp Fiction? Uma Thurman w tańcu z Johnem Travoltą? Teraz kostium aktorki z filmu Quentina Tarantino zostanie zlicytowany w Los Angeles. A jak przypomina Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, stał się on częścią historii kina i mody.
17: Biała dopasowana koszula i czarne, lekko rozkloszowane spodnie z nogawkami przed kostkę.
15: Ta scena stała się legendarnym memem w internecie, a teraz kostium filmowej Mii po ponad 3 dekadach od premiery filmu może trafić w ręce prywatnego kolekcjonera. Prostota tego zestawu okazała się jego największą siłą. Kostium zostanie sprzedany za co najmniej $15,000. Aukcja w Los Angeles 26 sierpnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
8: To będzie ciepłe popołudnie w Toruniu. Temperaturowe maksimum na dzisiaj to 28 stopni. Wieje słaby wiatr. Warunki biometeo są korzystne. Raczej nie będzie dzisiaj padać, choć synoptycy nie wykluczają, że w nocy z poniedziałku na wtorek może pokropić. Jutro w ciągu dnia do Torunia dotrze kolejna fala upałów. Gorąco będzie we wtorek, środę i czwartek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
14: Już po 16:00, poniedziałek pracy, przynajmniej dla większości, już odhaczony. Przy okazji przypominamy, że w środę kolejne atrakcje drogowe. Rozpocznie się remont Żwirki i Wigury na odcinku od szosy Chomińskiej do Świętego Józefa. To wszystko ze względu na awarię sieci kanalizacyjnej. Będziemy wam o tym przypominać, a za chwilę kolejne hity Another i Aha, Take On Me.

0: Paweł Kukiz i piersi, całuj mnie, to hit Pełne Słońca w Radiu Gra. Znowu wracają tropiki, ale wraca także już niebawem kolejny sezon naszych hokeistów. AKH Energa Toruń w sieci pochwaliła się, że ma już skompletowany skład na nadchodzący sezon. Warto zajrzeć i sprawdzić te nazwiska. Na szczęście wielu znajomych zawodników pozostało, choć pojawili się także nowi. Życzymy powodzenia, będziemy trzymać za was kciuki. A jeśli chodzi o skład kolejnych hitów Radiu Gra, proszę bardzo, będzie i Just, i Guru Josh Project, i Afrika zespołu Toto.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: trzech odcinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra FM. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Przy hitach tego zespołu Bon Jovi można się poczuć tak jak amerykański kierowca, wiecie, wielkiej ciężarówki, wielkiego traka na wielkiej amerykańskiej autostradzie. Living on a Prayer, chłopaki wciąż w formie. Madonna też, jej sekretem jest przede wszystkim aktywność fizyczna. No trochę operacji chyba też tam było. Trzeba przyznać, Madonna wydała nowy krążek, czyli Confessions, część druga. Ponownie po wielu latach bardziej klubowo i przykład teraz, bo Madonna ma nowość z DJ-em Martinem Garrixem. No i tak to leci, polecam, nasza nowość w Radio Gra, Bizarre.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

To Bauza z Radiem Gra na wakacjach. Mam dla was challenge. Słyszeliście o rekordziście. 16-letni Oskar Hrabąszcz pobił rekord Polski, wykonując aż 4200 pełnych podciągnięć na drążku. Dużo, bardzo dużo. Cała próba trwała prawie 16 godzin, ale spróbujcie się podciągnąć przynajmniej dwa razy. Będziecie już na dobrej drodze do sukcesu. No i za chwilę na ćwiczenia też może, na podciąganie o wielkiej miłości hicior grupy Roxette.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Po reklamie.
9: Przed nami letnia noc w Toruniu. Słupki rtęci zjadą w tym najchłodniejszym momencie jutro o poranku do 16 kreski. Niewykluczone, że w nocy pokropi. Jutro synoptycy wydadzą o poranku prawdopodobnie alert meteo dotyczący upału w Toruniu i powiecie. Gorąco może być zarówno we wtorek, jak i w środę i czwartek.
10: To jest Radio Gra.

0: prawie każdy wujek miał wąsy. No dzisiaj wąsy wracają, w modzie są ponownie wąsy, przynajmniej u niektórych kolegów. No i każda ciotka, prawie każda miała trwałą. Cissy Catch z tych czasów, I Can Lose My Heart Tonight. Będą jeszcze takie wspomnienia, ale nowości też. Za chwilę nowy taneczny hit tego lata w Radiu Gra. David Guetta i Alok zrobili wspólnie Run, Run River.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
5: masz. W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
6: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
5: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
11: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.

Mega klasyk na naszym winylu. Wakacyjnie w Radiu Gra. Self Control od Lory Branigan dla każdego Piotra na imieniny to właśnie dzisiaj. A jak mówiły nasze babcie, jak na Piotra po suszy, lato, jesień, przesuszy. Poczekamy, sprawdzimy, czy się sprawdzi. No i teraz posłuchamy Dietera Bolena, który przecież tworzył także projekt Blue System. Nie tylko Modern Talking. Body to body, everybody.

Tonight, niezapomniany hit Joe Cockera, ten głos. Co robicie dzisiaj wieczorem Tonight? Bo ja biorę sobie do serca i będę patrzeć w niebo, skoro w sierpniu spadają gwiazdy. No to może uda się dzisiaj wieczorem. A za chwilę nasza gwiazda Zalia zaśpiewa przeuroczo. Mam dla was jej diament.

o jedynej takiej dziewczynie na świecie była to piosenka Rihanna w swoim wielkim hicie. A teraz kolejna plażowa nowość, którą polecam na wakacje z Radiem Gra, to Kygo. Chyba prawie wszyscy wiedzą, że Kygo jest niby Norwegiem, to znaczy nie niby, naprawdę jest Norwegiem, tam sobie mieszka, to jest jego ojczyzna, ale tak naprawdę urodził się w Singapurze, a dryk do muzyki odkrył już w wieku 6 lat. Wtedy już zasiadał za fortepianem. Kygo i jego nowość Take Me Back.

0: No sorry, sorry, Papi Topik i Becky G. No sorry, jak ktoś się nie załapał na truskawki, chociaż uwaga, byłem dzisiaj w moim lokalnym warzywniaku, są jeszcze polskie. Końcówka, ale jest. No teraz mamy jeszcze sezon na czereśnie, no i zaczyna się przede wszystkim sezon na śliwki. No to może dzisiaj wieczorem albo jutro ktoś spróbuje zrobić taki dżemik śliwkowy. Polecam, domowy, zawsze najlepszy. A za chwilę Alvaro Soler. Nie wiem, czy uwielbia dżemik śliwkowy, ale świetnie śpiewa. Przypomnę wam El Mismo Sol.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Tekst tej piosenki jest chyba do dzisiaj inspiracją. Życie jest jak ta rozpędzona karuzela w górę i w dół, a właściwie to nie karuzela, tylko roller coaster. Ronan Keating, kto pamięta, w jakiej grupie śpiewał Ronan Keating? W Boyzone, kto wiedział, no to brawo, piątka z muzyki. Zostańcie z Radiem Gra, bo wróci tutaj taki gość jak Denny. Kto pamięta, jak Denny śpiewał Tokio?
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: złotych na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 złotych.

to był właśnie ten blondasek ze Szwecji, Danny, w słynnym Tokio. Miał swoje 5 minut w muzyce, a w Japonii, nie tylko w Tokio, mają różne ciekawe wynalazki. Na plażach też mają nowości. Mają takie, słuchajcie, nowe parasole z panelami solarnymi. Można sobie wypożyczyć, można się schować w cieniu, a jednocześnie doładować smartfona. Może na naszych plażach też kiedyś pojawią się takie wynalazki. Teraz mój muzyczny wynalazek, jeden z kilku na ten wieczór. Odświeżam hit grupy Rembrandt, ich wersja Just the Way It Is, Baby.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

Billy Joel i niezapomniany hit, czyli Uptown Girl. Teraz wiadomości z Trójmiasta. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia. To informacje dla fanów muzyki klubowej. Otóż przy stoczni już buduje się wielka scena, na której w tym miesiącu pokaże się właśnie on, mistrz elektroniki, mistrz wielkich animacji, czyli Anima. I mówi się, że Anima to jest taki Jean-Michel Jarre obecnych czasów i coś w tym jest. Kto będzie na jego występie? Anima teraz w radiu gra jego Beautiful.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
6: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

About You Now, jeden z hitów od dziewczyny z grupy Sugar Babes, a ja o tej porze chciałbym was zabrać, przynajmniej wirtualnie, na takie wakacyjne ognisko. A przy ognisku muszą być dobre imprezowe hiciory, żeby były piękne wspomnienia. No i kiedyś przy ogniskach, słuchajcie dzieci, słuchało się właśnie tego. I trzeba to chyba powtórzyć. Oto chyba najlepsza wersja Bailando od Luny.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.

Sen się spełni, grupa Kombi w Radiu Gra. Jeszcze nie śpimy, Przemek Grobowski, witajcie po 21. A kto z was miał kiedyś sny o tym wielkim, białym, latającym, pluszowym piesku? Z filmu, który może warto przypomnieć sobie z całą rodzinką, czyli niekończąca się, wzruszająca opowieść i muzyka z tego obrazu, do której z przyjemnością wracamy po latach. Śpiewał to Limal, jego Never End.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
4: Zdrowit.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra. Cool.

Król popu w radiu gra, niezapomniane Smooth Criminal. Michael Jackson rządzi aż do dzisiaj. A teraz nowy pomysł na wakacje. Jeżeli nie chce wam się nigdzie wyjeżdżać, to może będziecie tak jak misie koala. Wiecie, że koale to śpią nawet 20 godzin na dobę. Wstają tylko po to, żeby najeść się przed snem. No to może w weekend zrobimy sobie takie mini wakacje a la koala. Dlaczego nie? Można nadrobić zaległości, jeśli chodzi o sen. A dla wszystkich tak po przebudzeniu, jeszcze na późną kolację, Tame Impala w Radiu Gra Dracula.

Tylko ty, tylko ja, Krzysztof Krawczyk. Jego muzykę warto zabrać na biwak, na podróże małe i duże, no bo przecież jego hity to także taka muzyka drogi. Mam nadzieję, że bez względu na to, gdzie będziecie jutro, na jakiej drodze, to ta droga doprowadzi was do Radia Gra. Zapraszam was wieczorowo, popołudniowo już na wakacjach. Zaczynamy nasz czas we wtorek o godzinie 18. Obiecuję, że dziś wieczorem świetnych hitów też nie zabraknie. Za chwilę Ace of Base, czeka Carly Rae Jepsen, teraz Aventura. Na pewno pamiętacie wakacyjne Obsession.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Studiujesz albo kończysz naukę?
6: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
5: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
6: To Eurotipy.
5: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
6: Zaliczyć kursy, praktyki?
5: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
6: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
5: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
6: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Po reklamie.